0: Эска. Эска.
1: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku. Bielska 67.
4: Kacper Klonowski, witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 11 na plusie, a temperatura odczuwalna jest delikatnie niższa. Spodziewać możemy się przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach prowadzonych na wyższą noc.
3: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67.
5: 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
6: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
5: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
7: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
5: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
8: SK Płock News.
9: Kacper Klonowski. Już 15 września rusza głosowanie w budżecie obywatelskim Płocka. Do wyboru będziemy mieli 28 projektów, w tym 17 ogólnomiejskich i 11 osiedlowych. Płock wraca na mapę turnieju Ligi WADF. Już 17 października do naszego miasta znowu zjadą się tancerze z najróżniejszych stron.
10: Federacja WADF wyszła z założenia, że tak naprawdę taniec jest to dziedzina sztuki, dlatego powstała wiele lat temu Federacja Tańca Artystycznego i jest to na dzień dzisiejszy jedna z największych federacji tańczych na świecie.
9: Powiedział Michał Milewski. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
11: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Wiktor.
12: Jankes. Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
13: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
14: To jest podwójne espresso, proszę pana.
13: Też czuję, no faktycznie, kawka.
15: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
13: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
15: Wstawajcie, nagrywajcie się, dzwońcie i powiedzcie nam.
13: Co czujecie od samego rana?
15: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
16: Czuję?
17: Tak.
16: Prąd czuję?
17: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
2: Teraz? O tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
2: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września. 10 minut po godzinie 6. Super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
2: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
2: Nie kuś pan! Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do
2: tak,
0: radia.
2: Też tak mieliśmy dzisiaj, właśnie też jechałem, właśnie... O nie,
3: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
2: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony.

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: No. Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Mnie już swędzi na piąteczek.
2: Tak. Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno
4: rzeczywiście. Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To wymyślił pan, pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No, Danutą.
1: Normalnie, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym mogła okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną ewentualnie.
1: Poza anteną.
0: Tego nie pokazuj.
5: Tylko w Radiu SK.
0: No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Masek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa.

0: śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: przerwy.
0: To się
1: nazywa budzik, niestety. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj, czuwaj, czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie. Polski.
4: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
2: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, nie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
6: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: I po reklamie.
11: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi o prognozę, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura ma stopniowo wzrastać.
12: SK 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek Dolny Śląsk i pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem, w akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu.
13: SK Sport News.
12: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjian. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie je zaczęła. W pierwszym secie prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepa.
14: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
15: No dobrze, 6.31. Czujecie to? Co to za zapach?
16: No.
15: Czujecie?
16: No.
17: Przyznaj się.
15: Druga kawka. Druga kawka.
17: A nie poznaliście?
15: Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
18: Cześć SK, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
0: No, a kto się po tym odpisuje?
10: Ja nie.
16: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
0: Kartoflomat?
2: Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: Na Podlasiu mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat.
3: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
4: W Radiu SK.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt
5: z Rossmana.
6: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty,

0: standardowe opłaty i prowizje. W tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na kredyagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
9: I po reklamie.

0: Czy Chórek gotowy?
1: Gotowy.
2: Happy birthday to you.
3: Damian.
4: Eska budzi w
0: urodziny. Ale metamorfoza.
5: Ale dobrze. Dobrze.
0: Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry.
7: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
7: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
7: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
8: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi.
0: Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
7: No, dobrze.
6: No, dokładnie.
0: A żona już wpada się do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze.
7: Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
7: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, to, na pewno nie tak.
0: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo.
7: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor.
4: To Radio SK.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
28: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 12 na plusie. Temperatura odczuwalna jest taka sama, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych w centrum miasta.
27: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
0: Jest 7, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
1: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
0: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
2: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców i będziemy ostrzegać. Na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
0: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
3: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
0: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
4: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba?
5: Możesz, ale tylko raz.
7: SK Płock News.
28: Zaczynamy od dobrych wieści dla studenckiego Płocka. To dlatego, że Sejm poparł inicjatywę. 439 posłów zagłosowało za utworzeniem w Płocku Uniwersytetu Mazowieckiego. Piłkarska Wisła Płock dopisuje jedno oczko. Za nami wyjazdowy mecz na wciarze z Pogonią Szczecin, zakończony remisem 1-1.
18: Na pewno cieszymy się z tego, że zdobyliśmy punkt po naszej paście takiej krótkiej, w 3 spotkań bez zwycięstwa. Oczywiście przyjechaliśmy tutaj po to, żeby powalczyć o wygraną, natomiast to się nie udało.
28: Powiedział szkoleniowiec Wisły Adam Majewski. Na wciarze z dorobkiem 5 punktów plasują się na 16 miejscu.
26: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
29: Radio RTSK.
30: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
4: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś, wasz coś czuje.
30: Coś.
4: Język mój się nie czuje.
3: Czul jeden.
4: Halo.
31: Cześć Eska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
4: A ktoś jeszcze?
32: Cześć Eska, ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nigdy nie spotkamy.
3: To rzucamy w takim razie kubełkiem lodu w twoją stronę. Będzie dobrze!
4: Jakbyście tej pani zapytali, co teraz na playliście, to wiesz, co by odpowiedziała?
30: Mhm.
4: Domyśl się! Gdy otworzy...

0: Jesteśmy już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej. Za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, że ty próbujesz być TikTokerem.
1: Gratuluję. Masz Janki TikToka swojego?
0: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
1: I robisz
0: co tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
0: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
3: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
0: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
0: kiedy były wakacje? Dawno temu i nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
0: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
0: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
0: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
0: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
0: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: Gibbs. Do kiedyś będziemy mieć Gibbs, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: Przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rozumne kolana, proszę państwa. A kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku Gibbs zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu SK. Zapraszamy 664-02-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK Story z Oscarem Cymsem. Wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa
2: rozpoczęta. Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej, uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open, niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, a później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo. Dzień
6: halo.
2: Dobry, jesteś?
6: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
1: W puszczy.
5: No.
1: Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
7: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
7: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
7: Mały, oczywiście.
2: I uwaga. Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
7: Puszcza, aha. Ogródek przed domem, aha. I co? Na ścianie też mogą w domu.
2: Łazienka!
1: Gratulacje! Schowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
7: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
2: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach Marcin Purocki. Ludzie!
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
0: I po reklamie.
16: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi o prognozę, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura ma stopniowo wzrastać.
17: 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Bocheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
0: Jaska Sport News.
17: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliłam jej wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. A tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
20: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli
21: cześć,
20: czujecie, to co?
21: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
19: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
20: Ale nie chodzi o mięsko.
19: Nie.
20: Samo przypełzło.
19: Plasterek cytrynki sam przypełzł.

0: pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
2: To jest niesamowite, naprawdę. I tak prawie za każdym razem. To jest cudowne.
1: Codziennie nie dajcie sobie wmówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
2: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
0: Ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
2: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
1: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i euro.com.pl. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media

0: Peugeot, partner, ekspert i bokser. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzicie konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
3: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, naprawdę, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam. Ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka. A jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl. No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, mamy dżinglem, zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem, ach, wszystko się zgadza, jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na jaskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor. To Radio SK. Radio SK.
4: Radio SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
7: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 15 na plusie. Jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to tych kierowcy cały czas spodziewać mogą się na Wyszogrodzkiej, czy też na ulicy Stodów Gliwicza.
1: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67.
17: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eski Ołech Biłecki.
20: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki takich permanentnych ostrzałów.
17: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
21: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
22: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
17: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
23: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
17: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
24: SK Płock News.
25: Kacper Klonowski. Jak zachować bezpieczeństwo w sieci? Polscy policjanci informowali o tym już nie raz, nie dwa. Teraz jednak mieszkańcy skorzystać mogą z bezpłatnego dwujęzycznego e-booka będącego małym kompendium wiedzy w tym temacie.
26: To właśnie telefon czy internet mogą być takim narzędziem, które wykorzystują oszuści.
25: Powiedziała Monika Jakubowska. Szczegółów szukajcie na stronie Płockiej Komendy. Teren Domu Pomocy Społecznej w Goślicach pod Płockiem doczeka się zielonej rewolucji. Zostanie tam zrealizowany projekt poprawa systemu przyrodniczego na terenie powiatu płockiego o wartości przeszło 4 milionów złotych.
19: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
1: Na naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina. 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
0: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
2: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
1: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
2: Dajcie znać na SK-owym Messengerze, jaki tekst najczęściej pada.

0: To dzisiaj dzień marzyciela.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: Nie mam codziennie ten dzień, nie mam codziennie ten dzień.
2: Marzysz o lepszej robocie?
3: Nie, marzę o L4.
2: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
0: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
2: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
0: Panie Brazyl!
2: O, laska jest!
0: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
2: To jest nasza koncepcja.
0: To jest jakiś pomysł.
3: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
2: Gdzie pracuje Sandra?
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: O, Kama, masz jakąś koncepcję?
3: Trudne dzisiaj.
0: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
2: Może jakieś produkty na święta już przygotowują te laski, takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
0: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: To jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: filmu.
0: Ale
2: co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
5: Tak.
2: Nie wiem. Tak?
4: Właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak mawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
7: Ortopedia, dzień dobry.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
2: Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: tym utworze pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
4: Wiktor w Radiu SK.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
12: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
13: I po reklamie.
14: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miast. Jeżeli chodzi o prognozę, to tu jak na razie bez zmian, ale temperatura ma stopniowo wzrastać.
15: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Takie radio i taka robota.
16: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
17: Masz laskę i Brazyla?
15: No właśnie, halo.
18: Cały czas tak zapytanie. No, halo, dzień dobry.
19: Ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
16: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
18: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
15: Przecież my to mamy na głowie, Jankę.
18: To tak?
16: Oczywiście, panowie, tak.
18: Na Brazylijczyka, poproszę.
16: Wygoogluj to sobie.
18: Nie wolę, nie.

0: Rádio SK, 8.36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starcu i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej, halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu taka robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy, ja ostatnio, nie, ortopeda, fizjoterapeuta,
0: nie? Źle, ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy, dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Bo laska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Pozdrawiam. Jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, nie miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka,
9: witam.
0: Co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
8: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie dzięki. Wrześniowe. No gratulujemy
9: dzięki.
0: Oczywiście.
8: To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował
14: równowagi i nowych możliwości.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspomnienia.

0: hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile tam mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę nie. Różnica, co?
2: Czaisz?
1: Serio?
0: Tak.
1: Kamy, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to na dzień dobry.

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: My wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 13 na plusie, a temperatura odczuwalna jest dokładnie taka sama. Spodziewać możemy się przyrostów, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypomnieć muszę o pracach prowadzonych wciąż na ulicy Wyszogrodzkiej.
1: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czary w Płocku, ulica Bielska 67.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKOL po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
4: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
3: Na stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKOL-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
5: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
3: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
6: SK Płock News.
7: Kacper Klonowski.
2: Proces Bartosza G. coraz bliżej. Przypomnijmy, że to w związku z zabójstwem nastoletniej Mai z Mławy. Na 7 października wyznaczono termin posiedzenia wstępnego w celu organizacji rozprawy głównej. Już w niedzielę wystartuje 15. edycja płockiego półmaratonu dwóch mostów. Sportowcy znowu opanują więc nasze miasto.
8: Biegaczy do Płocka przede wszystkim ściąga perfekcyjna organizacja tego półmaratonu, a także rzeczywiście bardzo wyjątkowa trasa.
2: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Zapisy prowadzone są już tylko do północy.
9: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało, czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Van Buren, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiploc.pl.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
11: I po reklamie.

0: Dance.
1: Fantastyczne Dua Lipa i Be The One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: wy się teraz pochwalicie? 22 minuty do 10. Ozy, Andrego, Stelintek, za nami za chwilę Szabu zje Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Już 13 września o godzinie 12.15 w ósmej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w

0: cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
1: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
0: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
13: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 15 na plusie, a temperatura odczuwalna jest delikatnie wyższa. Spodziewać możemy się przyrostów, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypomnieć muszę o pracach prowadzonych wciąż w centrum miasta.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
18: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
17: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. Jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni. przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
19: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
20: Zarobkami i to tyle. Tak, żeby mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
21: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
22: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
17: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
15: SK Płock News.
16: Na ulicy ostrożność zachować muszą nie tylko kierowcy, ale też rowerzyści. Przypominają o tym mundurowi. Załóż kask, przestrzegaj przepisów, dbaj o swoje życie oraz zdrowie. W mieście trwa właśnie 14. edycja Płockich Dni Żydowskich.
23: Podajemy to, co jest najważniejsze, czyli historię, kulturę i tradycje Żydów polskich w różnej formie.
16: Powiedział nam Rafał Kowalski. To właśnie on dziś o 18:00 w Muzeum na Kwiatka poprowadzi spotkanie o Hannie Kral i Małgorzacie Szejnert. O dwóch wybitnych polskich reporterkach rozmawiać będą Dorota Karaś, Marek Sterlingow i Mariusz Szczygieł.
24: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Moneskin, I Wanna Be Your Slave w Radiu USK. Tame Impala też będzie. Myślałem, może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Fastboy Music Sound w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać. Jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom. Dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
7: I po reklamie.
1: Yeah!

0: Kelly Clarkson, Stronger. 22 minuty do godziny 10, 20 minut tych rzeczy dziennie sprawi, że wasz mózg będzie młodszy i będzie funkcjonował lepiej. I to są proste rzeczy, które możecie wprowadzić od dziś, bo proste nawyki ratują i przedłużają życie oraz przede wszystkim sprawność naszego mózgu. O co chodzi? Chodzi między innymi o kilkanaście minut dziennie czytania książki, rozwiązywania krzyżówek, rozwiązywania sudoku albo dawania naszemu mózgowi nowych bodźców, które sprawiają, że nie musi on działać z automatu. Na przykład zakładamy zegarek na przeciwną dłoń niż ta, na którą zakładamy go codziennie. Albo myjemy zęby, trzymając szczoteczkę nie w prawej, a w lewej dłoni. Albo wybieramy inną drogę do pracy. Na przykład dłuższą, bardziej okrężną, albo po prostu alternatywną. Tutaj dostrzegam pewną nadzieję, bo można wybrać taką drogę do pracy, która to ta droga do pracy nie doprowadzi. I to jest dla naszego mózgu dopiero nagroda.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem.pl.
4: Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje.

Młody łajcior tu jest, czyli łajcior i to coś w Radiu SK, 5 minut do 12 i Rafał Adamczak też już tu jest, a to oznacza, że za chwilę zagrywam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiem SK.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com, zakładce regulaminy.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu zgodnie z zapowiedziami temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 21 na plusie. Odczuwalnie jest cieplej, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach na ulicy Wyszogrodzkiej.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
13: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
12: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
14: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji. No to jest sygnał alarmowy.
12: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
15: SK Płock News.
16: Kuba Anhonhera, prawdziwy skarb dla miłośników historii kolejnictwa, trafił do Archiwum Państwowego w Płocku. Kolekcjoner Aleksander Pluszcz, który przez lata z aparatem w ręku dokumentował codzienne życie polskich kolei, przekazał unikalną kolekcję fotografii cyfrowych. Jutrzenka Płock w najbliższą sobotę rozpoczyna rywalizację w ramach Ligi Centralnej Kobiet.
17: Ciężko trenowałyśmy od początku sierpnia i jestem pewna, że w sobotę będziemy w doskonałej dyspozycji,
16: powiedziała Weronika Kowalewska, a początek meczu z AZS-em o 19.00.
18: Dwie po 12, umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I taki mi się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siwa z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
4: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania, bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Cherry mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Cherry Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę. A teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość. Liwka, poza tobą nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dać się wybrać się do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Reklama.
3: Marianne, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz.

0: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty. SK.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzicie konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
14: 28 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To około godziny 16, ale wtedy też na niebie będzie coraz więcej chmur. Kierowcom przypominam, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Bielskiej, utrudnienia także na Wyszogrodzkiej, Kobylińskiego czy Jachowicza.
13: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
16: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
15: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
17: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
15: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
18: SK Płock News.
14: Kuba Honhera. Na ulicy ostrożność zachować muszą nie tylko kierowcy, ale też rowerzyści. Przypominają o tym mundurowi. Załóż kask, przestrzegaj przepisów, dbaj o życie oraz zdrowie. Piłkarska Wisła Płock dopisuje jedno oczko. Za nami wyjazdowy mecz na wciąży z Pogonią Szczecin, zakończony remisem 1-1.
19: Jesteśmy po 3 porażkach, jakby nie było, więc każde oczko na pewno trzeba szanować.
14: Powiedział Łukasz Sekulski. Na wciąży z dorobkiem 5 punktów plasują się na 16 miejscu w tabeli.
20: Już 3 po 3.
5: 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jakie lato? Takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czasie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem: a co się pan tutaj tak chowa? To miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane. Ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie do naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznaczy.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
8: A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Eter właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radio SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonathan z PZ-em i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi w weekend na rybę, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? Post Malone, Swae Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najprostsze są, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. Koniec.

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: 26 na plusie, tyle aktualnie powinny już pokazywać termometry w Płocku i słupki rtęci cały czas rosną. No ale po południu będziemy mieli coraz więcej chmur. Kierowcom przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w centrum, w Alei Kolbelińskiego i na Jachowicza. Utrudnienia na Bielskiej.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
18: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
19: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
18: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
20: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
18: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
21: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
18: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
0: SK Płock News.
17: Kupa Honhera. Trwa modernizacja SP nr 6 w Płocku. Aktualnie trwają prace przy ceglanej elewacji budynku szkoły od strony boiska, gdzie ujednolicana jest kolorystyka i wymieniane uszkodzone cegły. Wszystkie prace zakończą się w październiku. Powiat Płocki, Lasy Państwowe i Nowy Duninów wspólnie przebudują drogę, a chodzi o trasę prowadzącą z Nowego Duninowa do Grodzisk. Już jutro pierwszy mecz w Lidze Mistrzów czeka Orlen Wisłę Płock. Na wciarze zmierzą się na wyjeździe z HBC Nantes. Start o 20:40.
15: 14:02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Eską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: TikTok to jest Kesha, to jest Eska. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama. Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
3: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Radiowska hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docejmy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama. Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com, zakładce regulaminy.
2: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: To jest Teska, to są hity na czasie, MJ Daily, Daily Supreme za nami i to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet, Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.
1: Teska.

0: Reklama.
1: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
18: Kierowcom w Płocku przypominam, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Bielskiej od Jachowicza do skrzyżowania Królewieckiej i ostatniej. Utrudnienia także na Wyszogrodzkiej czy w Alei Kobylińskiego. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie 28 stopni na plusie.
17: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
20: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
21: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
20: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
19: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
22: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
19: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Intermediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
23: SK Płock.
0: News.
18: Kuba Honhera. W naszym mieście trwają 6 płockie dni fotografii. W sumie zobaczyć można aż 9 wystaw.
13: Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego, fotografów płockich, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, Józefa Oleszko, debiut na Kaniso Karol, uczennica liceum plastycznego.
18: Powiedział nam Henryk Malesa, a płockie dni fotografii potrwają do 20 września. A już w najbliższą sobotę amfiteatr wypełni się głośnym śmiechem. Wszystko za sprawą kolejnej płockiej nocy kabaretowej.
14: Sońta!
16: Sońta!
14: I Koroście!
16: I Koroście!
14: Czyli SK!
16: SK!
14: Radio SK!
23: 15:02 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońta i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
1: Słucham cię.
23: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
1: Aha.
23: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
1: O, trudne pytanie.
23: No.
1: Trudne pytanie, to od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
23: No właśnie.
1: Tak, mamy
23: jakieś nagrody?
1: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
23: Nie wiem.
1: To są skarpety, za chwilę zobaczycie je na żywo.
23: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
1: No właśnie, proszę, bo to jest filozoficzny temat, to trzeba podyskutować o tym.
23: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną, tak.
0: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na eskowego Messengera.
1: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawie. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, bardzo, nawiązujący tak. do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz, o tych skarpetach?
0: Skiety.
1: Skiety.
0: Powtórz, no, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych waszym autom. To Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może teściowa jest ruda.
1: Proszę, teściowa jest
0: ruda? A nie, bo dała kitę.
1: Dała kitę, tak. Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są...
1: One są damskie?
0: Nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Przede wszystkim klapki Kubota jest koło.
1: O, tak, klapki i do Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
10: I po reklamie.
11: Future man of dime, catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats and pull off in a Porsche like a car thief.

0: Farruko w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Szaczy, ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie chcę mówić, że, wiesz, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławę Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak, wcześniejsze... a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w tej dysku gro Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został jest tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cichosza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solożem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Chyba, żeby je przebrać.
1: No przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson.
0: Mhm.
1: I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli i mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Salon Rekman w Galerii Mazowia w Płocku świętuje urodziny. W dniach od 10 do 12 września odwiedź salon Rekman i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Minus 20% rabatu na produkty nieprzecenione przy zakupie 2 sztuk. Czekamy na Ciebie w Galerii Mazowia w Płocku. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
8: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: odcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale my tu pracujemy, wiesz?
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: 28 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. Późnym popołudniem jednak na niebie będzie zdecydowanie więcej chmur. A kierowcom przypominam, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Wyszogrodzkiej i Bielskiej. Utrudnienia także na Kobylińskiego.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
15: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
14: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych wyników sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem, problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
0: W ogłosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
14: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
16: SK Płock News.
13: Od 1 października tego roku ponownie będzie obowiązywał autobusowy bilet roczny dla uczniów płockich szkół ponadpodstawowych. Jego koszt wyniesie 129 zł. W tym roku mija 500 lat od włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Z tej okazji Muzeum Mazowieckie przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wernisaż w najbliższy czwartek. Do treningu wrócili płoccy badmintoniści. Jeśli chcecie do nich dołączyć, koniecznie zajrzyjcie na fanpage Badminton Płock.
17: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
19: Nie, nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
18: No i to był żart, nie doceni.
19: Ja próbowałem się na przykład gdzieś z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie, nie, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
18: Nie przychodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek to... jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ dzisiaj w Polsacie Kevin Sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może. Czekaj. Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak.
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy. To jest nasza piosenka.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Kevin Sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruję.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest...
1: Domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj, ale ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje. Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: I jeszcze w roli ciecia. Znaczy, strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, co jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak. Muszę zobaczyć.
0: Będę oglądał.
1: Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamy, Michał, daj spokój.
1: A jakie
0: daj spokój,
1: jest drugie znaczenie? Jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamy i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią, informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, SK, a słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi.
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
12: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
15: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
16: I po reklamie.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą nie tak. Sońta Krypto, wie, jest.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę,

0: 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
5: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: 100 tysięcy złotych. Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
7: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
8: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
13: O tej porze w Płocku wzmożony ruch komunikacyjny na głównych arteriach naszego miasta w kierunku Podolszyc, a także w stronę Radziwia. Pamiętajcie o utrudnieniach w Alei Kobylińskiego i na Jachowicza. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że będzie sporo słońca. 27 na plusie.
12: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku. Ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
0: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
14: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
15: SK Płock News.
13: Kuban Honhera. Zakończono głosowanie na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim Mazowsza. Na liście potencjalnych pomysłów było 20 z naszego regionu. Czy zostaną zrealizowane? Tego dowiemy się najpóźniej 15 października. 12 września w Galerii Mosty kolejna odsłona Festiwalu Książek. Początek o 13. 20 września do Płockiego Amfiteatru zawitają 2 koncerty. W pierwszej kolejności o godzinie 18 wystąpi dla Was Lemon, a nieco później, po 21, na scenie pojawi się Ewa Farma.
16: Sońta i Koroście.
17: Sońta i Koroście. Czyli SK w Radiu SK.
18: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
19: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
18: Dobrze, trochę niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już SK.pl. Nie mówisz, nie, już wystarczy.
19: Tam SK.pl. Są szczegóły.
18: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, to drugi tydzień w Radiu SK, możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z Bakalia.
19: Zalia?
18: O, proszę bardzo, nie ma
19: problemu. To jest mój wybór.
18: Right.
19: To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: Edward Maja, Wika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Płock czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Płock. Trasa Księdza Jerzego Popiełuszki 12 lub na audiplock.pl.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: ale gonią panowie Axwell i Bonnie, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Ja, wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy.
1: O!
0: To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra!
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć,
1: wam Justyna, wszystkim. Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie,
1: bo
2: jeszcze
1: też
2: nie
1: możemy
2: teraz.
1: Załatwić. To też możemy załatwić.
2: Może kiedyś, tak, a na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak, nie chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: O, rety, Justyna, to chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota.
2: Tak, słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś, że to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym,
1: akrobacyjnym,
2: tak.
1: Akrobacyjnym.
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tego poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK. No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
1: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
0: może
1: na
0: koniec... Może być twojego prywatnego życia, może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
1: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
0: udaje. W życiu małżeńskim...
1: Nie. No zobacz,
0: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
1: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
0: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
1: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
0: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
1: Dobra.
0: Zaciąłem się przy goleniu tu.
1: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
0: Nie, to nie jest...
1: A może dobrą, powiedz.
0: Zaciąłem się przy goleniu.
2: All right!
0: Co za fight lapa!
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
7: Wow.
6: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
7: Wow.
6: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
7: Wow.
6: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
8: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
9: Budmat Auto. Zaprasza. Płock Bielska 67.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
14: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Salon Rekman w Galerii Mazowia w Płocku świętuje urodziny. W dniach od 10 do 12 września odwiedź salon Rekman i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Minus 20% rabatu na produkty nieprzecenione przy zakupie 2 sztuk. Czekamy na Ciebie w Galerii Mazowia w Płocku. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
17: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacji. SK. Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie otchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
10: Na starcie zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że na niebie będzie sporo słońca. Termometry maksymalnie powinny pokazać 27 na plusie, to już o godzinie 13. A kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Bielskiej, Kobylińskiego czy też Jachowicza.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13.00 to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
12: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
11: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
13: SK Sport News.
11: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
13: SK Płock News.
10: Kuba Honhera. Już po raz 16 samorząd województwa mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym.
14: My wspieramy wolontariat. Uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład.
10: Powiedział Adam Struzik. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. 13 września kolejne spotkanie rozegrają piłkarze nożni Wisły Płock. Tym razem na własnym terenie zmierzą się oni z drużyną Krakowi. Początek meczu o 12.15.
15: Imprezka.
16: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

Bez końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i Bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnown już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Reklama. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Salon Rekman w Galerii Mazowia w Płocku świętuje urodziny. W dniach od 10 do 12 września odwiedź salon Rekman i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Minus 20% rabatu na produkty nieprzecenione przy zakupie dwóch sztuk. Czekamy na ciebie w Galerii Mazowia w Płocku. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: I po reklamie.
17: Eska.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydało ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak, przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na SK.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Płocku. 12 września. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Już 13 września o godzinie 12.15 w 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie Krakowie. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.
8: Płock na czasie.
9: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na nadchodzący weekend, to podpowiem, że w piątek i sobotę szykuje się wielki balet w Małym Płocku. I nie przesadzam, tak po prostu nazywa się impreza. Początek zarówno w piątek, jak i sobotę punktualnie o godzinie 21, a więcej informacji znajdziecie na facebookowym fanpage'u Małego Płocka. Niedziela zapowiada się za to bardziej na sportowo, bo doczekamy się wtedy kolejnej, 15 już edycji półmaratonu dwóch mostów.
10: Muzyką się żyje.
11: Na zegarach 19. Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
12: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
11: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical. Na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie!

0: sytuacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz, warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo.
0: Słuchawa przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek,
0: co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak tu porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Toflo na kolację. Talking Barry w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, tobie Romeo na antenie Radia SK w Imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Color, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
7: Tego nie można przegapić.
6: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium, Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem, ziemniaczanym oczywiście plackiem, dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino, nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa. Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
9: Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Nie patrz dół 2, do tego Spa Weekend oraz Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja, Psi Patrol i Dinozaury, Gwiazdozbiór Psa, Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru, czy też Płciowucha Zwierzaki, Minionki i Straszydła, jak również Zróbmy sobie przerwę. A już 10 września Literakcje z Maciejem Płazą. Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u Pokisu.
11: Muzyką się żyje.
12: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20, jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla Was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
13: Impreska.
12: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20, my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: Albo Grupson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grupson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow, to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet, to dwa Termata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej uśmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach, możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.
2: Radio SK. Reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Płock na czasie.
1: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. W naszym mieście trwają właśnie 6 płockie dni fotografii. W ich trakcie zobaczymy w sumie 9 wystaw.
2: Witka Jurkiewicza, Tytusa Grodzickiego, fotografów płockich, Marka Konarskiego i Jacka Warszawskiego. Ciekawostką jest wystawa Jurgena Petersa, Józefa Oleszko, debiut na Kaniso Karol, uczennica liceum plastycznego.
1: Powiedział nam Henryk Malesa. Płockie dni fotografii potrwają do 20 września. A już 11 września rozpocznie się sezonu Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

okiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: happy.
1: SK Płock.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: хочешь познать?
1: Эскапот. СК Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
1: SK Płock.
2: Daria Domosławska, płocka radna, fizjoterapeutka, a także zapalona biegaczka. Witam cię serdecznie w studiu SK.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o 15. półmaratonie Dwóch Mostów. Czym jest dla ciebie ten półmaraton? Bo wiem, że od wielu lat w nim startujesz.
3: Myślę, że dla wszystkich płoczan to są płockie mistrzostwa świata. To jest wydarzenie, które zarówno pozwala realizować się sportowo, jak również przyciąga wielu, wielu turystów do Płocka. Wielu osobom pomaga zejść z kanapy i postawić pierwszy krok. Jedni w takim celu, żeby pobiec, drudzy w takim celu, żeby kibicować rodzinom, znajomym, przyjaciołom.
2: A tobie?
3: Ja biegam od 12 lat tą imprezę. Za każdym razem to taka walka z własnymi słabościami, bicie swoich indywidualnych rekordów, ale z drugiej strony to sposób na to, aby zarazić innych aktywnością fizyczną. No i wydaje mi się, że udaje mi się to realizować skutecznie. Zaczęłam biegać, to może powiem trochę prywaty, po swoim epizodzie kardiologicznym. W momencie, kiedy człowiek słyszy, że już mi wszystko wolno, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, podejmuje pewne rozsądne decyzje, włączenie między innymi treningu wytrzymałościowego, bo zresztą to jest rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Na początku była to przygoda, którą realizowałam w ramach biegów w soczewce, czyli na terenie leśnym. Drugi mój taki bieg to była Tumska Dycha, natomiast z utęsknieniem czekałam na to na początku, podglądając, jak biegają zawodnicy półmaraton Dwóch Mostów, aby na tyle się przygotować, żeby pobiec ten półmaraton.
2: Twój największy wyczyn w półmaratonie Dwóch Mostów?
3: To w ogóle udział w nim, ale jeżeli chodzi o takie wyniki moje osobiste, to złamanie tych 2 godzin w półmaratonie, a nie ukrywam, że kto pobiegł ten półmaraton, to wie, że to nie jest zwykły półmaraton, ponieważ ma bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu.
2: No właśnie, piękna trasa, powiedzmy o niej. Są takie momenty, gdzie biegacz zastanawia się, dam radę?
3: Tak, pierwotnie trasa rozpoczynała się przed ratuszem i pierwszy odcinek, właściwie pierwszy kilometr biegu to był zbieg, który kierował nas na most. To nie dobrze przygotowanym zawodnikom sprawiało wiele problemów, dlatego że na początku była energia, a potem ta energia się kończyła. Szybko przebiegnięty pierwszy kilometr to jest taka pułapka. W tej chwili będziemy startować ze Starego Mostu, właściwie z połowy mostu. To jest niesamowite wrażenie, szczególnie wtedy, kiedy przejeżdża pociąg, kiedy trwa odliczanie od 10 do 1 i pada strzał startowy. Na początku biegniemy równą trasą, natomiast potem pojawiają się niespodzianki typu podbieg pod most, podbieg pod ulicę Norbertańską. Dlatego wielkie podziękowania dla organizatorów półmaratonu, że oprócz trasy biegu zaznaczają profil wysokościowy. Także zachęcam wszystkie osoby, które wystartują, aby zapoznać się z profilem trasy.
2: Jest czas, aby podziwiać otoczenie, bo to piękna trasa widokowo również.
3: Zgadza się. Podziwiamy krajobraz, który się rysuje, czyli nasze wzgórze tumskie, ale to również czas na to, aby wymienić doświadczenia z innymi biegaczami. Oczywiście ci w czołówce, którzy pobiegną, żeby zdobyć mistrzostwo, to biegną z dużym tempem. Natomiast ci, którzy biegną w tempie konwersacyjnym, to są wspomnienia, to są przyjaźnie, to jest również czasami cierpienie, które przejawia się w różnych zaklęciach, ale o tym może nie mówmy na antenie.
2: Niemała ilość osób, bo no, powiedzmy, w ubiegłym roku to było prawie 1000 osób, w tym roku też zapowiada się na tyle, a więc no tłum generalnie.
3: Zgadza się i to cieszy i zachęca zarówno organizatorów, jak i osoby, które w pewnym sensie wspierają imprezę do tego, aby być na coraz wyższym poziomie. Znam wiele osób, które przyjeżdżają do Płocka właśnie na półmaraton Dwóch Mostów, pomimo tego, że równocześnie w kalendarzu imprez biegowych w Polsce odbywa się wiele innych.
2: Do Kenijczyków nam daleko, czy też nie? Bo wiem, że Kenia też startuje u nas. Jest to tak naprawdę maraton międzynarodowy, bo przecież nie tylko Polacy, prawda, biegają w półmaratonie Dwóch Mostów.
3: Tak, mamy również zawodników z innych krajów, ale myślę, że na sport trzeba spojrzeć wieloaspektowo. My mamy serce do biegania, mamy serce do uprawiania sportu, no i tak na dobrą sprawę tą pasję, która czasami dla zawodnika, który chce zrobić wynik, będzie to po prostu chęć zdobycia nagrody, dla innych osób będzie to walka o zdrowie, o czasami przełamywanie własnych słabości.
2: No właśnie, walka o zdrowie. Ty jako fizjoterapeutka wiesz coś o tym. Powinniśmy walczyć o to zdrowie, powinniśmy o nie dbać i wy jako fizjoterapeuci też włączacie się w ten bieg już po raz szósty.
3: Organizator, czyli miasto Płock, MOSiR, są bardzo otwarci na tworzenie nowych kategorii, na tworzenie nowych klasyfikacji. Rzeczywiście w tym roku fizjoterapeuci pobiegną w szóstym biegu fizjoterapeutów, a jest to niesamowity moment, żeby mówić o zdrowiu, dlatego że 8 września świętujemy Światowy Dzień Fizjoterapii i w tym roku tematem wiodącym tego dnia jest profilaktyka chorób układu krążenia, co się niesamowicie wiąże z aktywnością fizyczną. Krajowa Rada Fizjoterapeutów na terenie Polski właśnie od 8 września prowadzi kampanię edukacyjno-społeczną pod hasłem Polska się rusza, czyli bieganie, spacerowanie, różnego rodzaju aktywności, to jest jedna forma ruchu, ale bardzo często pierwszym ruchem jest chociażby wstanie z łóżka po zabiegu operacyjnym, czyli ten ruch będzie zawsze dla nas korzystny. To jest też taki moment, żeby mówić o tym, że chociażby dzisiaj idąc do studia, weszłam do budynku, po lewej stronie były drzwi windy, wybrałam schody, które były po prawej stronie.
2: Ja też zawsze wybieram schody.
3: Także w ogóle ta kampania edukacyjno-społeczna będzie miała, da nam taką możliwość, żeby chociażby wybrać toaletę na drugim piętrze, a nie na piętrze, na którym pracujemy, wejść po schodach, nie jechać windą, wysiąść o przystanek wcześniej niż nasze miejsce zamieszkania. Zarażamy aktywnością fizyczną.
2: Daria, ilu fizjoterapeutów uczestniczy zawsze w tym biegu?
3: Jest to szósta edycja. Zaczynaliśmy od niewielkiej grupy 20 kilku osób. W tej chwili myślę, że około 60-70 fizjoterapeutów z całej Polski przyjedzie do Płocka. Nie tylko po to, żeby pobiec, ale żeby się spotkać, żeby na stoisku, które będzie przed ratuszem, stoisku Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, mówić o zdrowiu i propagować aktywność fizyczną.
2: Honorowi dawcy krwi też uczestniczą w tym biegu, prawda? Też jest ich sporo.
3: To również ta grupa, z którą jestem ściśle związana, ponieważ oni dzielą się dobrem, a ja to uwielbiam robić. Nie oddaję honorowej krwi, ale wspieram ruch honorowego krwiodawstwa i rzeczywiście również po raz szósty tu z kolei wielkie podziękowania za współpracę Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Płocku z miastem Płocki, z MOSiR-em. Po raz szósty honorowi dawcy pobiegną w swojej kategorii.
1: SK Płock.
2: Zaczynacie o godzinie 9 na Starym Moście. To jest bieg. Tam się zaczyna i biegniecie dwie pętle.
3: Jeżeli mówimy o pełnym dystansie, to są dwie pętle, czyli pokonujemy dwa mosty. Taką jeszcze nowością muszę powiedzieć, że będzie to, że zawodnicy będą ustawieni według deklarowanego czasu, który chcą uzyskać na półmaratonie. Czyli no, prosta zasada, jeżeli biegniesz rekreacyjnie, nie blokuj miejsca tym, którzy walczą o zwycięstwo.
2: 21 kilometrów, sporo. Ty uczestniczyłaś zawsze, przeważnie chyba, tak?
3: Zawsze w tym biegu pełnym,
2: ale w tym roku, zanim weszliśmy do studia, powiedziałaś, że zdecydujesz się na połowę tego dystansu.
3: Logistycznie wygląda to tak. Zakupiłam dwa pakiety startowe, ale z racji tego, że jestem fizjoterapeutą, mam świadomość, że narząd ruchu wymaga pewnej rekonwalescencji po drobnych, chociażby kontuzjach, po urazach, że żeby przygotować się do naszego półmaratonu, trzeba to zrobić solidnie. Na chwilę obecną myślę, że wystartuję na 10,5 kilometra, co mi jeszcze może nie tyle usprawiedliwia, natomiast jestem jedną z osób, które będą wspierały organizację tego biegu fizjoterapeutów, więc musiałabym się naprawdę pospieszyć biegnąc półmaraton, żeby jeszcze zdążyć wykonać inne czynności.
2: Czyli jedna pętla tym razem wystarczy. No i to też myślę, że przykład dla tych, którzy no, być może nie mają aż takiej kondycji. Trzeba zastanowić się przed. No i uczestniczyć właśnie no, w takim dystansie, na który nas stać i na który nasz organizm pozwoli, prawda?
3: Zgadza się, fizjoterapeuci są ekspertami od ruchu, od aktywności fizycznej, dlatego staramy się też swoją postawą dawać przykład i myślę, że ten czas, ten rok 2026 pozwoli nam na jeszcze większe dotarcie do pacjentów, do zawodników i rozpowszechnianie tej profilaktyki.
2: Co jest jeszcze ciekawego w trakcie tego biegu? Są zachęcenia do tego, żeby biegać. Jest muzyka. W tym roku też tak będzie. Nawet będzie koncert chyba po Mezo wystąpi na Rynku Starego Miasta o 12:30, prawda?
3: Tak. Z tego co wiem, będzie koncert, ale jest przewidziana niespodzianka. Z tego co wiem, to wokalista również pobiegnie z nami na krótszym dystansie. No może to też zdecydowało o tym, że ja pobiegnę ten dystans. Oczywiście żartuję, ale zawsze, każdego roku w miejscu, gdzie rozpoczyna się mostówka, są ustawione bębny i zachęca, zagrzewa do walki również młodzież ze szkoły muzycznej. Zawsze pan Adam Mieczykowski nadaje rytm i szczerze mówiąc, chyba wszyscy na to czekają, bo jeżeli ktoś nawet już biegnie w stronę Starego Rynku, to wie, że czeka go podbieg, który jest długi, ale bardzo mozolny do pokonania.
2: Daria, czy ten doping ludzi, którzy stoją, oglądają, którzy nie uczestniczą w tym maratonie, jest ważny dla tych biegnących?
3: Bardzo ważny. Czasami jest to kwestia takiego wsparcia psychicznego. Ktoś mnie widzi, muszę pobiec, ale z drugiej strony, jeżeli widzi się osobę znajomą, znaną, to naprawdę motywuje. Mhm.
2: No właśnie, czy w takim razie można zmotywować też tę osobę, która nas ogląda w tym roku, na przyszły rok, żeby pobiegła?
3: Ja tak zaczęłam właśnie od oglądania pierwszych dwóch edycji półmaratonu. Powiem humorystycznie, że mój pierwszy półmaraton wyglądał tak, że w momencie, kiedy biegłam pierwszą pętlę i byłam przy ogrodzie zoologicznym, spotkały mnie gromkie brawa. Myślałam, że to dla mnie są te brawa, ale w tym momencie mijał mnie Kenijczyk, który biegł już na metę, a przede mną było drugie kółko. No i taki był mój początek. Tak jak powiedziałam, można biegać, żeby wygrać, można biegać, żeby walczyć ze swoimi słabościami, biegać dla zdrowia. No i każdy znajdzie coś tutaj dla siebie.
2: Można się spotkać na ścieżce biegowej nad Sobótką, bo chyba ta Sobótka jest dla ciebie bardzo ważna, skoro, no właśnie, z twojej inicjatywy tam założono oświetlenie.
3: Zanim powiemy o oświetleniu, to nie byłabym sobą, gdybym nie mówiła o panu Robercie Czwartku, który praktycznie zainicjował samą ścieżkę biegową. Światło, oświetlenie Sobótki rzeczywiście to jest coś, co pozwoli wielu osobom biegać bezpiecznie i dłużej w ciągu doby, ale jest to wynik różnego rodzaju spotkań i oczekiwań ze strony całego środowiska biegowego. Ja rzeczywiście byłam takim łącznikiem między miastem, między urzędem miasta, między prezydentem, a całą grupą biegaczy. I myślę, że to jest nasz wspólny sukces. Ja zawsze wolę stać z tyłu gdzieś i cieszyć się, że inni się cieszą, aczkolwiek ja też często tam sobie truchtam lub spaceruję.
2: Daria, jak znajdujesz czas na to bieganie, na tę aktywność fizyczną, bo przecież masz wiele zajęć, jesteś praktycznie zajęta od rana do wieczora.
3: Ja myślę, że znowu wrócę do sportu, bo początek mojego kontaktu ze sportem to trening badmintona. To były lata szkoły podstawowej, gdzie aktywność sportowa i ta systematyczność treningu obligowała mnie do tego, żeby jednak wszystkie rzeczy potrafić ułożyć w czasie, być systematycznym. I to zostało. Także sport zawsze będzie pomagał dziecku, późniejszym życiu, a wydaje mi się, że każdy sportowiec, jeżeli pójdzie nawet do pracy, to będzie dobrym pracownikiem, bo sport kształtuje charakter.
2: 15. półmaraton Dwóch Mostów, 13 września. Już nie można się zapisać, ale ci, którzy nie zdążyli, to warto pomyśleć o przyszłym roku na przykład. No albo po prostu pójść i dopingować tych, którzy w tym roku pobiegną. Między innymi Darię Domosławską, która była dzisiaj moim gościem w Radiu SK. Serdecznie Ci dziękuję i trzymam za Ciebie kciuki.
3: Dziękuję, ja zapraszam Państwa. Ruszcie się z kanapy i zapraszam na półmaraton Dwóch Mostów.
1: SK Płock News.
2: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
1: SK Płock.
2: A teraz w studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku.
0: Dzień dobry.
2: Ci, którzy nas słuchali poprzednio, wiedzą już, jak wyglądała historia Radziwia do momentu przyłączenia tej wsi do miasta. A dzisiaj kontynuujemy rozmowę. Jak do tego doszło, że Radziwie zostało przyłączone do Płocka?
0: No była to swoista konieczność gospodarcza w przypadku Płocka. Miastu potrzebne było z jednej strony zaplecze gospodarcze, z drugiej strony swoiste otwarcie na szlaki komunikacyjne prowadzące przede wszystkim na południe kraju. Po odzyskaniu niepodległości miasta, tym między innymi Płock, zaczęły szukać możliwości rozwojowych. Jednak władze zaborcze nie były zainteresowane rozwojem gospodarczym różnego rodzaju miast polskich, szczególnie pod zaborem rosyjskim i szczególnie w przypadku takich miejscowości, które leżały przy granicy z ówczesnymi Niemcami, Prusami. Ponieważ gubernia Płocka była gubernią przygraniczną, więc tutaj władze rosyjskie celowo pomijały różnego rodzaju inwestycje, pewne rzeczy były zaniedbywane i niechętnie patrzono na te różne inicjatywy rozwojowe. W przypadku odzyskania niepodległości to jak gdyby wszystko się zmieniło. I ówczesne władze miasta z burmistrzem Aleksandrem Macieszą na czele zdawali sobie sprawę, że Płock bez Radziwia, bez takiego tego drugiego płuca po drugiej stronie Wisły, bez połączenia kolejowego, bez sprawnej komunikacji rzecznej, nie będzie w stanie się rozwijać. I już wtedy pojawiły się plany przyłączenia Radziwia, stworzenia z Radziwia dzielnicy miasta.
2: Powiedzmy, że właśnie pierwsza stacja kolejowa była po stronie Radziwia.
0: Tak, tak. Te spotkanie odbyło się w szkole pierwsze, już w 19 roku i szkoła wtedy znajdowała się tu mniej więcej przy rondzie, prawda, tuż przed wiaduktem w okolicach dzisiejszej stacji benzynowej. To wtedy jeszcze była zresztą oberża, potem to się dopiero w tej oberży pojawiła szkoła. I wtedy przedstawiono tą koncepcję przyłączenia Radziwia do Płocka, roztaczając oczywiście różne tam historie, co to Radziwie nie dostanie po tym przyłączeniu. Różne te historie wtedy opowiedziane potem rzeczywiście zostały zrealizowane. Tutaj chodziło głównie, obiecano oczywiście lepsze połączenie, opiekę zdrowotną, jakąś tam edukacyjną lepszą, większe możliwości dostępu do różnych instytucji miejskich, ale też inwestycje między innymi, gazownie, elektrownie, rozwój gospodarczy dzielnicy, jakieś takie zabezpieczenie drogowe, ulice i tak dalej, i tak dalej.
2: Czyli generalnie dwie strony coś otrzymywały.
0: Tak, tak. Mieszkańcy Radziwia, oczywiście bez mieszkańców, którzy pozytywnie byliby nastawieni, takie połączenie też nie zostałoby zrealizowane. Zresztą tutaj z tym spotkaniem związana jest też anegdota, która krąży gdzieś tam w różnych naszych naukowych kuluarach, że mimo wszystko Radziwiacy nie chcieli zgodzić się na to przyłączenie do Płocka, dopiero jak Aleksander Maciesza powiedział, że to w Płock w takim razie przyłączymy do Radziwia, wtedy dopiero się zgodzono. Ten żart, prawda, który do dzisiaj mieszkańcy Radziwia z satysfakcją opowiadają, że to nie Radziwie zostało przyłączone do Płocka, tylko Płock do Radziwia. Ci tacy bardziej ugodowi mówią, że po prostu Radziwie zostało połączone z Płockiem. Ale to już myślę, że tą interpretację można zostawić słuchaczom. Potem te rozmowy przerwała wojna polsko-bolszewicka. Rok 1920, obrona Płocka, jak pamiętamy. Tutaj Radziwie zresztą też odegrało swoją pewną rolę, bo było zapleczem do prowadzonych działań wojennych. To z Radziwia przemieszczały się jednostki bojowe na drugą stronę rzeki pod ostrzałem. Tutaj zresztą rezydował sztab major Mościcki, który dowodził tą obroną przedmościa. No, miał na terenie Radziwia swoją, jak gdyby swoje miejsce rezydowania i też stąd jak gdyby te działania były prowadzone. I sprawa wróciła oczywiście po już tych działaniach wojennych, czyli w 1921 roku rozpoczęła się korespondencja. To oczywiście żółtna korespondencja między władzami miasta i władzami centralnymi, ale też kolejne spotkania z mieszkańcami. Na czele tutaj mieszkańców reprezentował sołtys Stanisław Paskuda, ale też wśród tych przedstawicieli władz miejskich był między innymi Leon Dorobek, którego rodzina z Radziwia pochodziła. I udało się rzeczywiście dojść do takiego porozumienia. Samo połączenie nastąpiło formalnie w 1923 roku. Zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Weszło w życie w kwietniu 1923 roku. W marcu nastąpiło ogłoszenie tych wszystkich komunikatów urzędowych. Potem jeszcze długo trwała korespondencja, bo trochę różny opór tutaj prezentowały władze gminy Łąsk, do której Radziwie należało, i również władze powiatu gostynińskiego, do którego gmina Łąsk i Radziwie należało, trzeba było wyłączyć z tamtej jednostki samorządowej Radziwie, żeby przyłączyć tutaj. No, zachowały się takie protokoły przekazania pieczęci, dokumentów, tabeli likwidacyjnej wsi do władz miejskich. Tak naprawdę ta korespondencja trwała jeszcze do 1926 roku. Natomiast już wtedy to jest zresztą też taki, w tej korespondencji można odczytać różne takie informacje, których prezydent Płocka pisze. To już chyba w latach 20. czy 30. Prezydent Zbrożyna pisał, że kiedy jeszcze tą korespondencję z władzami powiatu gostyńskiego i Łącka prowadził, że Radziwie jest już miastem. To jest w ogóle takie sformułowanie, które mnie się bardzo podoba, że Radziwie jest miastem, czyli tą dzielnicą Płocka, która przez Płocczan została i przez władze Płocka po prostu została już potraktowana jak własna i jako integralna część miasta. Miasto, trzeba powiedzieć, że sporo pracy włożyło, żeby te wszystkie obietnice spełnić. Wbrew różnym tam opiniom historycznym, ja stoję na stanowisku, że w bardzo trudnej, ówczesnej sytuacji okresu międzywojennego, takiej biedy, ubogich budżetów miejskich, ubogości różnych inwestycji, to jednak właściwie większość inwestycji płockich to były te inwestycje właśnie w Radziwie.
2: Wówczas powstało?
0: Rozbudowany został port i stocznia i w zasadzie okres międzywojenny to początek Stoczni Rzecznej. Bo po pierwsze, w 1925 roku ruszyła stacja kolejowa, która była jedyną stacją kolejową w Płocku. Żeby z Płocka koleją gdzieś dojechać, trzeba było przemieścić się przez most.
2: Kiedy ten most stalowy się pojawił?
0: Most stalowy pojawił się w roku 1938.
2: Czyli później.
0: Później znacznie, ale wcześniej istniał most drewniany, ten wybudowany przez Prusaków w okresie I wojny światowej i po tym moście odbywała się wtedy komunikacja. On był potem przeznaczony już do rozbiórki wraz z pojawieniem się mostu stalowego. Natomiast most stalowy to była w ogóle jedna z takich poważniejszych inwestycji, która przez ówczesne władze, nawet ogólnopolskie, prezentowana była jako taka kolejna inwestycja po porcie w Gdyni, po magistrali kolejowej, po centralnym okręgu przemysłowym. To jednym tchem właśnie ten most w Płocku był wymieniany.
2: I on był bardzo ważny właśnie dla tej komunikacji kolejowej, prawda?
0: Tak. Dla komunikacji kolejowej, dla połączenia tej południowej i północnej części Mazowsza. Ułatwiał też no, różne sprawy gospodarcze jednak i on też spowodował sporo inwestycji w samym Radziwiu. To znaczy, no, trzeba było jednak wybudować ten taki wał nasypowy do właśnie linii kolejowej. No też różne trakty komunikacyjne pousprawniać i przy okazji budowy mostu również inne jeszcze inwestycje firmy powstawały i funkcjonowały.
2: Powiedziałeś tutaj o rozbudowie portu. Ten port też był ważny, prawda, tutaj?
0: Tak, ten port miał być takim bodźcem rozwojowym, ale też trzeba powiedzieć, że ten port nie udało się do końca wykorzystać jego wszelkich możliwości ze względu na wybuch wojny. On był długo dosyć oddawany, długo budowany, z różnymi trudnościami. Zresztą tutaj akurat mieszkańcy Radziwia budowy portu nie ułatwiali, dlatego że no, w przypadku tych mieszkańców mieszkających tuż nad Wisłą, tuż przy porcie, to kolidowało z ich miejscami zamieszkania, z ich działkami. Tutaj zachowała się korespondencja, nie, taka udręka tego głównego inżyniera budowy portu z mieszkańcami Radziwia właśnie na temat tam różnych szkodliwości, które ci robotnicy powodują. Także no, nie była to prosta sprawa.
2: A jak wygląda sprawa Stoczni Rzecznej?
0: Stocznia Rzeczna pojawiła się w drugiej połowie lat 30., to były lata 30., natomiast ona jak gdyby składała się z kilku mniejszych stoczni. I początkowo oczywiście to była taka stocznia remontowa. W zasadzie okres międzywojenny to jest jej taki początek przerobowy. Jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w PRL-u tak naprawdę. Wraz z taką, można powiedzieć, centralizacją, ze stworzeniem z tych różnych części stoczni jednego organizmu gospodarczego, jednego przedsiębiorstwa i po prostu inwestycje państwowe w odpowiednie urządzenia i też w taką myśl technologiczną, bo jednak tam zatrudnionych było sporo takich inżynierów, konstruktorów, którzy no, tworzyli po prostu różne barki, różne te prototypy dźwigów rzecznych i tym podobne rzeczy.
2: Bardzo ważnym elementem, który pojawił się również w Radziwiu, to była elektrownia.
0: Tak, elektrownia, która zasilała całe miasto. Ta elektrownia miała bardzo takie znaczenie, można powiedzieć, dla elektryfikacji w zasadzie całej tej części, nie tylko Płocka, ale i też tej części Mazowsza. No, było to bardzo ważna inwestycja. Ta elektrownia była bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy. Wytwarzała tą dużą liczbę kilowatów, prawda, potrzebnych dla miasta i dla przemysłu też okolicznego. I jeszcze tą elektrownię wykorzystywali w okresie okupacji nawet Niemcy, zresztą podobnie jak i stocznie, bo w tych zakładach stoczniowych produkowane były, przypomnę, prawdopodobnie części do ubotów, do niemieckich łodzi podwodnych. Natomiast no, są też takie przekazy mieszkańców, że nawet ten komin, prawda, charakterystyczny elektrowni, wysoki, był też pewnym drogowskazem dla lotnictwa w okresie II wojny światowej.
2: No właśnie, skoro jesteśmy przy okresie II wojny światowej, na Radziwiu chyba był obóz pracy kobiet, tak?
0: Tak. No, ten obóz pracy dla kobiet był zlokalizowany tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Strażackiej, ulicy Kolejowej, w miejscu, gdzie kiedyś jak gdyby było kino Sputnik. Dzisiaj tam nadal ten budynek jeszcze stoi po kinie. Mniej więcej to jest ta lokalizacja. To był taki obóz pracy dla kobiet, które popełniły drobne przestępstwa, znaczy takie drobne w naszym rozumieniu, wtedy to oczywiście nie do końca było, dla Niemców to nie było drobne przestępstwo. Tematyka tego obozu też jest tak jeszcze nie do końca zbadana, zachowały się informacje źródłowe i też wspomnienia. przebywało tam około 80 kobiet, zazwyczaj pilnowanych przez no, takich niższej rangi funkcjonariuszy jednej z rodzajów policji niemieckich. Tych policji niemieckich w okresie okupacji było bardzo dużo, również przez psy. Wykorzystywano część tych kobiet do różnych prac porządkowych na terenie miasta, prowadzone były, sprzątały na przykład budynek gestapo. To też zachowało się we wspomnieniach. Czasami też ten obóz był miejscem takim przejściowym do dalszych transportów gdzieś tam, do innych obozów. Natomiast w pierwszej kolejności trafiały tutaj kobiety za takie przestępstwa bardziej gospodarcze na kilka miesięcy, czyli za jakąś tam nielegalną sprzedaż jakichś płodów rolnych, za nielegalną hodowlę jakiegoś tam zwierzęcia na wsi i tak dalej.
2: Jeżeli chodzi o rozwój tej dzielnicy, czy on był taki największy właśnie przed tą II wojną światową, czy po II wojnie światowej też Radziwie się rozwijało równie prężnie, czy już nie?
0: Wydaje mi się, że po II wojnie światowej ten rozwój był również taki raczej pozytywny, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o rozwoju takim powiedzmy gospodarczo-infrastrukturalnym, jeżeli w ogóle możemy mówić o okresie PRL-u jako o okresie rozwoju, ale no też jednak no w pewnym sensie mimo wszystko tak. Tutaj w przypadku Radziwia dwa czynniki odegrały kluczową rolę w okresie PRL-u. Dwa czynniki. Trzeci czynnik w okresie PRL-u z różnych powodów no, musiał trochę zejść na plan dalszy. Natomiast pierwszym czynnikiem była Stocznia Rzeczna, która no, była jednym z ważniejszych przedsiębiorstw w ogóle płockich. Pracowało tam bardzo dużo mieszkańców Radziwia i okolic. Tym mój dziadek na przykład, czy mój ojciec również przez jakiś czas i wielu mieszkańców Radziwia ma z tą Stocznią Rzeczną związane różne właśnie takie rodzinne też wspomnienia. A drugi czynnik to szkoła. Szkoła podstawowa numer 5 imienia Władysława Broniewskiego, której obchodziliśmy 60-lecie. No jak gdyby tego powstania tej tysiąclatki, prawda, no bo sama szkoła w Radziwiu funkcjonowała znacznie wcześniej, w XIX wieku, w okresie międzywojennym. Natomiast to były takie dwa miejsca bardzo mocno integrujące społeczność. Tym trzecim był kościół, który no, oczywiście nie mógł w pełni skrzydeł rozwinąć w okresie PRL-u. Niemniej jednak mieszkańcy z takiego miejsca, gdzie jednak dominowało rolnictwo, takie zawody powiedzmy związane z rzemiosłem, z rzeką, stała się to dzielnica zamieszkana przez ludzi poddanych procesom industrializacji, czyli zmieniła się struktura zawodowa po prostu mieszkańców Radziwia. Radziwie stało się po prostu miejscem, gdzie mieszkają robotnicy głównie, ale też dzięki pracy tej szkoły, której sam jestem przecież też absolwentem i wiele osób z mojej rodziny, pojawiły się też takie wśród ludzi ambicje no, zdobywania wykształcenia, robienia karier i no, o ile Stocznia Rzeczna zmieniła to oblicze takie powiedzmy społeczne, zawodowe Radziwia, o tyle szkoła też otworzyła ten nowy taki etap, nową przestrzeń do jeszcze innego rozwoju. I dzisiaj w Radziwiu, no to już trudno powiedzieć, czy to jest dzielnica raczej robotnicza. Myślę, że nikt takich badań nie prowadził, ale bardzo dużo ludzi ma oczywiście wyższe wykształcenie, zajmuje różne stanowiska, pracuje w różnych miejscach. Natomiast zachowała oczywiście tą swoją specyfikę taką miejsca, gdzie są jednak domy jednorodzinne dominują, prawda, gdzie jednak są pewne jakieś centra charakterystyczne i jest bardzo silne poczucie tej tożsamości historycznej.
2: No właśnie, mimo przyłączania, to o czym powiedziałeś, to poczucie jest niezwykle silne, tak mi się wydaje.
0: Tak.
2: No cóż, myślę, że ci, którzy zainteresowali się tą naszą rozmową tutaj, chętnie sięgną po waszą książkę, twoją i Piotra Gryszpanowicza Radziwie Szkice o historii i architekturze. Odsyłamy do niej, bo tam jest rzeczywiście kopalnia wiedzy na temat historii i architektury właśnie tego osiedla, a wcześniej wsi. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia i opowieść na temat Radziwia, które przeszło 100 lat temu zostało przyłączone do miasta.
0: Dziękuję bardzo.
1: SK Płock.
2: W Radiu SK goszczę Artura Szymańskiego, pasjonata kalisteniki, ale nie tylko pasjonata, bo również trenera kalisteniki. Co jeszcze robisz?
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie. Interesuję się sportem od zawsze. Odkąd pamiętam, byłem ruchliwym dzieckiem i gdzieś tą energię musiałem spożytkować. Wiadomo, jak to za dawnych czasów, raczej nie było zbyt bogatej infrastruktury takiej sportowej gdzieś tam w mojej okolicy, więc musiałem jakoś sobie radzić. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, zdarzało się, że byłem na płockiej skarpie i gdzieś tam się wspinałem na różnego rodzaju drzewa. Bardzo bogatej infrastruktury takiej sportowej gdzieś tam w mojej okolicy, więc musiałem jakoś sobie radzić. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, zdarzało się, że byłem na płockiej skarpie i gdzieś tam się wspinałem na różnego rodzaju drzewa. Bardzo mi się to podobało. W życiu dorosłym poszedłem troszeczkę

0: oznacza to, że już w starożytności ludzie ćwiczyli, bo chcieli być po prostu silni i piękni, prawda? Wydaje mi się, że każdy z nas może pewne cele osiągnąć, jeżeli tylko przyłoży się do czegoś, no i będzie w tym systematyczny. Tak naprawdę kalistenika jest taką fajną dyscypliną sportową, że do jej uprawiania potrzeba naprawdę minimum sprzętu. Czasami wystarczy sama podłoga, czy również ściana. To jest również fascynujące, że nie musimy do tego kupować super ekstra drogich karnetów na siłownię, albo mieć super fajnych butów, które dają nam jakieś nowe możliwości w bieganiu.
1: Bo po możemy prostu praktycznie sami, tak?
0: Tak, ćwiczyć. Sami. Są to, najprościej można powiedzieć, są to ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe z własną masą ciała. Mhm. Czyli jeżeli potrafimy tą własną masę ciała każdego dnia zaprowadzić do pracy i z powrotem, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić ćwiczenie kalisteniczne dla samego siebie, dla zdrowia psychicznego po pierwsze, no ale również takiego, które pozwoli nam na lepszą wydolność, lepszą ruchliwość.
1: Jak wygląda trening kalisteniczny?
0: Trening kalisteniczny odbywa się na zasadzie RAMP. Jest to z języka takiego raise temperature, podnosimy temperaturę, activate, robimy pewną aktywację, dalej jest mobility, czyli mobilizujemy różnego rodzaju stawy oraz potentiate, staramy się modyfikować i dodawać delikatnie ciężaru. No, przez ciężar rozumiem trudność ćwiczenia, ewentualnie jego łatwość, zależy od każdego predyspozycji takich fizycznych, z tego względu, że no, jedna osoba bardzo łatwo nauczy się podciągania na drążku, gdzie druga osoba potrzebuje troszeczkę więcej czasu i pewnie jakiś form pomocy, na przykład w postaci gum oporowych. Dlatego kalistenika jest sportem naprawdę dla każdego. Jedyne, co nas ogranicza, to tak naprawdę wyobraźnia.
1: Właściwie z kalisteniką chyba spotykają się wszyscy od dzieciństwa, dlatego że już w szkole podstawowej na lekcjach WF-u przecież robimy pompki, prawda? Podciągamy się na drążku, czy stajemy na głowie przy ścianie, ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka kalistenika, o której my dzisiaj mówimy?
0: No, kalistenika troszeczkę się zmieniała. Ma kilka różnych odsłon. Tą kalistenikę, o której mówisz, tak naprawdę no już nawet noworodkowie, tak można powiedzieć, uprawiają, tak? Raczkują. To jest bardzo fajne i ważne ćwiczenie w kalistenice, tak zwany misio, tak go nazywamy, tak? Po prostu chodzimy w pozycji misia, trzymając się tylko i wyłącznie na stopach oraz na dłoniach i musimy jakiś kawałek przejść. Natomiast musimy bardzo zwracać uwagę na różnego rodzaju napięcie mięśniowe powstające właśnie podczas tego ćwiczenia. Robią to dzieciaki, jak już mówiłem, od najmłodszych lat życia, o tym nie wiedząc. My natomiast jako dorośli zwracamy uwagę na pewne szczegóły i potrafimy to ćwiczenie przełożyć na swój własny wymiar, no, korzystając z niego o wiele bardziej niż dzieci. Tak naprawdę mamy również odmianę taką, street workout się nazywa. Jest to również odmiana kalisteniki i jest troszeczkę bardziej widowiskowa. Tam są już elementy dynamiczne, no i tak można powiedzieć, troszeczkę nawet pod publikę można powiedzieć, z tego względu, że wszystkie tego typu zajęcia street workoutu odbywają się w parkach, w plenerowych, no i na pewno przyciągają uwagę wielu ludzi, którzy po prostu przechodzą. Ma to na zasadzie po prostu kogoś zaciekawić, no i może ktoś kiedyś spróbuje sam swoich sił właśnie w tego typu sporcie.
1: No właśnie, różnica między street workout a taką typową kalisteniką chyba jest w tym, że po prostu street workout jest na ulicy, prawda? Wykorzystujemy różne elementy.
0: Tak, kalistenika, tak jak już mówiłem, to jest to sport wytrzymałościowo-siłowy, czyli siłowo, ale również wytrzymałościowo. Staramy się gdzieś wdrożyć dużą ilość powtórzeń czasowych, jeżeli chodzi na przykład o deskę, gdzie wzmacnia nasze mięśnie i jeden bardzo ważny tak zwany mięsień core, czyli mięsień przyszkieletowy, który trzyma naszą pozycję i pozwala nam tak naprawdę utrzymać równowagę. Gdy biegniemy, pozwala nam nabierać prędkości, gdy hamujemy, pozwala wytracić ten pęd, no i na tym się głównie skupiamy. Natomiast w street workout mamy dużą ilość naprawdę dynamicznych i widowiskowych elementów. Niestety przy street workoucie nie każdy potrafi zbyt dobrze oddać charakter tego sportu, z tego względu, że gdzieś być może ma braki właśnie w kalistenice. Dlatego też zachęcam wcześniej do prób z kalisteniką, zanim wejdziemy już na street workout.
1: Co daje kalistenika czy street workout?
0: Po pierwsze, satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Po drugie, bardzo dużą sprawność fizyczną. W dzisiejszym świecie, no, zwłaszcza w okresie pandemicznym, no, gdzie byliśmy zamknięci przez wiele miesięcy, gdzieś ta fizyczność nasza spadła. Natomiast no, tutaj kalistenika pokazuje, że nawet możemy być zamknięci w domu,

0: a i tak dalej możemy zrobić fajny, bardzo efektywny trening. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy gdzieś teraz są bombardowani różnego rodzaju takimi treściami niezbyt fajnymi, że zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach, przy telefonach, no i czasem po prostu im się nie chce.
1: Jak ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Czy w ogóle można zrobić sobie krzywdę, ćwicząc kalistenikę?
0: Wydaje mi się, że każdy sport niesie ze sobą jakieś ryzyko. Najważniejsze, jak się okazuje, są to takie elementy podstawowe, to znaczy rozgrzewka. Bez tego nie potrafimy dokrwić dobrze mięśni oraz nasze stawy nie są zbyt dobrze przygotowane na duży wysiłek, który za chwileczkę będzie wykonywany. Jeżeli przez te dwie fazy nie przejdziemy zbyt dobrze, to możemy nabawić się na jakiegoś nadciągnięcia lub nawet zerwania mięśnia. Nie polecam nikomu, oczywiście wiadomo, że wszystkie treningi powinniśmy robić z głową, ewentualnie pod okiem jakiegoś wykwalifikowanego trenera, który nam pokaże, pomoże i podpowie kilka fajnych rzeczy, które możemy zastosować w naszym własnym treningu.
1: No właśnie, ty jesteś wykwalifikowanym trenerem i prowadzisz takie zajęcia. Gdzie prowadzicie te zajęcia?
0: Zajęcia są prowadzone w klubie Proforma. Hmm. Jest to klub zrzeszający trenerów, którzy są pasjonatami. Jestem ja, jest mój kolega, który prowadzi zajęcia ze sztuk walki oraz jeszcze drugi kolega, który prowadzi zajęcia crossfitowe. Razem uzupełniamy się, każdy ma swoje własne grupy, pomagamy sobie nawzajem, i wspieramy się.
1: To może przyjść na takie zajęcia?
0: Każdy, absolutnie każdy. Na moje zajęcia przychodzą nawet dzieciaczki w wieku 4 lat. Wtedy troszeczkę trening jest inny, jest to zabawa połączona właśnie z kalisteniką, oparta na, jakby to powiedzieć, na takim jeszcze jednym elemencie związanym z kalisteniką, mianowicie na biegach OCR. Biegi OCR są to biegi przeszkodowe. Wiadomo, że są one rozgrywane na otwartej przestrzeni, więc gdzieś tam warunki atmosferyczne mogą też wiele zmienić, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję w biegu, ale jeżeli mamy dosyć dobrą bazę kalisteniczną, to przeszkody powinniśmy pokonać na raz, jak to się mówi. Natomiast biegowo wiadomo, że gdzieś tam trzeba jeszcze sobie coś uzupełniać. W naszym klubie mamy taką fajną miejscówkę, w której możemy rozgrywać takie warunki troszeczkę podobne do tych, które są na OCR-ze. Dużo biegamy, mamy kilka ciężarów, przerzucamy jakieś fajne rzeczy, ciągniemy coś, spinamy się, przeskakujemy, turlamy, czołgamy, wspinamy po siatce, więc naprawdę tutaj dzieciaki mają niezły plac zabaw. Jeżeli tylko chcą, jeżeli tylko mają ochotę, ja z nimi jestem, wszystko robimy wspólnie.
1: No dobrze, ale to nie tylko dzieciaki przecież biegają w takich biegach, ale również i dorośli. Wy także masz taką grupę.
0: Tak, nasza drużyna Calisthenics Płock bierze udział w biegach przeszkodowych. Jest to bardzo fajna forma na sprawdzenie swoich własnych umiejętności, ale jednocześnie na nawiązanie dobrych relacji z grupą. Ja trenuję jako trener oraz jako zawodnik, więc jednocześnie jestem wsparciem dla swoich kolegów i koleżanek, ale z drugiej strony jestem ich rywalem, więc to też jest fajne, bo możemy ze sobą razem współzawodniczyć, jednocześnie pomagając sobie, bo te biegi przeszkodowe również na tym pomagają, że nikt nikogo nie zostawia, każdy dla każdego jest pomocną dłonią. To jest fajne.
1: Jak się przygotowujecie do takich biegów?
0: Na pewno mamy pewną bazę kalisteniczną, którą zawsze robimy. Są to podciągnięcia, pompki, przysiady. Dodatkowo robimy bardzo dużo na drążku. Tutaj są elementy statyczne oraz takie dynamiczne. Wykorzystujemy bardzo dużo różnych zabawek, ja takie nazywam. Są to chwyty OCR. Kulki, nunczaka, łańcuchy, sznury. Są to elementy wykorzystywane w biegach przeszkodowych w całej Polsce. Mamy pewne doświadczenie już w tych biegach, więc mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać na każdym kolejnym wydaniu jakiegoś biegu. Staramy się właśnie pod te biegi, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem już kierować nasze treningi, żebyśmy mogli utwardzić nasze mięśnie oraz skórę w pewnych momentach, tak żeby to dało naprawdę bardzo fajny efekt podczas biegu.
1: No i jakie są wyniki?
0: Nie mówię, że jesteśmy w czołówce naszego kraju, ale naprawdę nam bardzo dobrze idzie.
1: Gdybyś miał zachęcić osoby takie, które nie miały do tej pory do czynienia z tym sportem, chociaż tak jak powiedzieliśmy, to prawie niemożliwe, ale jednak w życiu dorosłym, powiedzmy, to jakbyś ich zachęcił?
0: Powiedziałbym, że jest to sport, który naprawdę może zmienić wasze życie. Jeżeli tylko się do czegoś naprawdę przyłożycie i będziecie systematyczni, to efekty będą spektakularne, a chyba każdemu na tym zależy, żeby coś fajnego w życiu robić. Coś, co daje satysfakcję, a przy okazji jest zdrowe, no i potrafi pokazać, że potrafię więcej niż mi się tylko wydaje.
1: Co zyskujemy dla siebie?
0: Dla siebie spokój ducha. Tak na pewno. Dodatkowo no, pozyskujemy również przyjaciół, bo ci ludzie, z którymi trenujemy, to już nie są tylko przypadkowi zawodnicy, przypadkowi uczestnicy zajęć, ale już stają się naszymi dobrymi kolegami, nawet mógłbym powiedzieć, że są przyjaciółmi.
1: A moim gościem był Artur Szymański, trener kalisteniki i pasjonat tego sportu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

Radio SK. To nie karnawał, ale tańczy. Radio SK. To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele